Er, ja, Lotschka, Kudatika, Tisa, Korzinu, Abadiosh, Nie Varotisa, Korzinu, Abadiosh, Nie Varotisa.